Ludzie, ludzie, słuchajcie, mam ważną nowinę. Diabeł nam pięć lat psuje, z diabłem jest płat.

mać coś, ej słodką kość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproszę mnie, co mam w myśli, co mam w głowie. Ratujże mnie, co ja widzę, tak.

dziewczę ładne, jak ma nóżki zgrabne, suknie pod kolana, dana moja, dana dziewczę, że aż miłe.